0: hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn, máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.

0: to nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Tell me what you want, tell me that you need.